Rozczynaj w oczy. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym.

0: Je i katolicka, je jošć Tatary, davajne byli Habreji. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bahata ja fotografiami.
1: Tak, jošć i dokumenty, wielmi czytelny ja, ad 17 stowodzia nadrukowany ja u kniżcy. Dumaju ciekawy ja mapy, ale chyba najbolszka sztowny ja zdymki. Zdymki, oryginalny ja zdymki, zachowaniem swojej autentyczności, nie pierarobany ja przez AI, od początku 20. stulecia, gdzie jość ziemi kryńskiej, a z tego pierajedł spierat pierwszej wojny. Zdymki archiwalne, ja misz wojenny, ja ciekawy, ja. Tak, że jość to ochladać dodatkowo w aneksach, jość fotografii usich kryżow z terytorii przychoda i usich mogiłak. Mają na myśli mogiłak, tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosak, tak do końca 18 stulecia, początku 19. A malkożna wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował tych kamieni. Tak, że jość, że ochladać. Ale jeszcze chcę wskazać, dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jość mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ja ich radowody z takich ludzi. Koniecznie trzeba wskazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu, poeta, piśmiennika, jak na przykład Piotruś Makal, Sokrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzyku do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, kręczania.
0: A Wiesław Choruży związane z krynkami z Sokolszczyny?
1: Tak, tak. Ja sam narodził się u krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u krynkach, kiedy radził się. Ale sam wychowany u Białostoku, a moje protki związane ja z wioskami w okolic krynak najmniejszy od 17 stulecia. Wywiał radowod swój od końca 17 stulecia.
0: Tak, że to było podarożże genealogiczne, je można skazać.
1: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawi się genealogia i mnohaż to można dowiedzać się nawet pra siebie.
0: Tak, że to zapraszałem do lektury. A kali ktoś ci będzie jechać ją nabyć, tę kniżku, gdzie może nabyć jej?
1: Wydawcami kniżki jość Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod u Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że to w wielmi mnohych miejscach można kupić. Jak wiedziałem, już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A i ta kniharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 18. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnohych innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
0: Tak, że zapraszajmy jeszcze raz do znajomstwa z tej kniżką i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: My baczymy. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.

0: 15 godzin 24 już amal chwiliny u Polszczy, 16 godzin 24 chwiliny u Białorusi, a my idziemy u dni z racją do czarchowej temy. Jak Polszcza i Chile piera sensowują swoją dyktatorską minulę i czemu ich doświad taki różny? U Białostoku w mierzach wystawy Arpilleras Nici Pamięci odbudzie się sustrecza z Mateuszem Madzini, reporterem i autorem knihy Koniec tęczy Chile po Pinochecie. Podczas imprezy dośledczyk porównaje, jak obiedźwie krainy budowali polityku pamięci pośla transformacji systemy i jak po różnemu gromadztwy rozumieją dzierżawny gwałt. Przedmietność tej sustreczy rozpowiadaje Wolzie Maszka, kuratorka wystawy Julita Waś.
1: Mamy dwa spotkania autorskie z osobami, które jakby w swój sposób zgłębiły temat dyktatury Pinocheta w Chile. I pierwsze takie spotkanie będzie 24 września o godzinie 18. Jest to spotkanie z panem Mateuszem Madzinim, który będzie mówił o transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile. Jakby jest autorem też książki, a że jest autorem książki Koniec tęczy Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile. I 8 października spotykamy się z Jarosławem Kasperukiem, który jest podróżnikiem, rajdowcem. Odbył kilkukrotnie rajdy Dakar w Chile.

0: był też na Syberii i opowie nam właśnie o warunkach klimatycznych, społecznych i o swoich wrażeniach z tych dwóch odległych krajów.
1: Po słowach kuratorki wystawy Юлії Тивась, удзельнікі сустрэчы ў музеі памяці Сібіры атрымаюць можливість прастіся і по самой выставе «Арпіэрас ніці памяці». Мова гэтай выставе зразумелая жыхару любой краіны.
0: В вялу краях дзелася трудна жэчы. Traumatyczna historia pokazuje, że jakby no, niezależnie od szerokości geograficznej mają miejsce totalitaryzmy, mają miejsce deportacje. Jak mówimy o tym, w tej wystawie staramy się pokazać, że jakby osoby niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od konkretnej sytuacji historycznej, która miała miejsce, próbują po prostu przepracować to i zachować pamięć w pracy. Po prostu w dziełach swoich artystycznych i to na tej wystawie jest widoczne. My łączymy pamięć o dwóch sytuacjach różnych, z różnych szerokości geograficznych, z różnych krajów, z różnych realiów, natomiast łączy je właśnie taka forma zachowania pamięci. Sprowadzenie wystawy z Chile jest tak, ja często dostaję pytanie jakby jak to się stało, że ta wystawa tutaj się znalazła. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpicheirasach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
2: Autorska jest ustrecza z Mateusza Mandzini. Projdzie zautra, 24 września, a w 18 godzinie u Muzei Pamięci Sibiry u Białostoku.

0: Wosień na ulicach Białostoka, warta su stareczka La Sabora Światoha Mikalaja, gdzie zmieszczana wystawa, jaka je unosić gledacza u Soniczną i Czarnahoriu. Wiernisaż wystawy i prezentacja albuma Kolory Prawosławia Czarnahoria, jaki ochapił najlepszej fotografii balkanskich krajewidał, manastyrów i twarów wiernikał, prześlił Białostoku 22 wierośnia, każe organizator projekta i przedstawnik Ortfoto.net Aleksandr Wasyluk.
1: To już 15 album z cyklu Kolory Prawosławia. Tym razem skupiliśmy się na Czarnogórze. Tak jak zawsze, najpierw wyszło pismo od metropolity Sawy z prośbą o błogosławieństwo na taki projekt. Metropolita Joannikiusz Czarnogóry Prymoria zgodził się na taki projekt. My pojechaliśmy na wizytę studyjną. Tam się spotkaliśmy z fotografami, z naszymi partnerami. Ustaliliśmy, co jak ma dalej wyglądać. Mieliśmy bardzo fajną, dobrą relację. Też pojeździliśmy trochę, żeby poznać lepiej kraj i sfotografować go trochę. Zebraliśmy zdjęcia, Jarek Harkiewicz popracował trochę nad albumem, a ja nad wystawą, czyli tak jak zawsze w naszych projektach. I wyjątkowo tylko pierwszy wernisaż odbył się w Czarnogórze, potem był w Hajnówce, a teraz ważne wydarzenie, bo Władyka Joannikie jest razem z nami tutaj, by otworzyć wystawę w Białymstoku, czyli w sercu, w którym Ortfoto powstało i z którego zawsze realizujemy nasze projekty.

0: Ekscelencje, czcigodni ojcowie, zaproszeni goście, wszyscy jesteście tak naprawdę zaproszeni, bo wszyscy jesteście naszymi serdecznymi gośćmi. Cieszymy się, że...
1: Для тих, хто не забачить, може бути альбом, є фотовистава каля церкви Святого Миколая.
2: Так. На огородженню катедри Святого Миколая можна побачити нашу виставу через найближчі два місяці, напевно, а може ще трошечки довше. Так що всіх горонцо захенцями. Там є понад 100 здінь. Автори са з різних країв. Є цілий перекрой, бо то са і дуже святині, і малі церкви, монастири, життя духовних, життя світських осіб. Стараємося якнайбільше перекройово показувати православ'я в кожному закątku, w każdym jego elemencie, zachęcać do jego poznawania, rozwijania i ukazywać jego piękno.
1: Jeżeli chyba dla was ważne wiedzieć pra czarnogórską prawosławną spadczynę.
2: Myślę, że słowiańskie narody mają wiele ze sobą wspólnego i te nasze relacje, nawet kiedy się spotykaliśmy, pokazują, że jest dużo bliskości między nami, dużo serdeczności i tak naprawdę ja zawsze mówię, że prawosławie to jedna wielka rodzina i dopiero wtedy, kiedy poznaje się inne, troszeczkę inne prawosławie, bo kanonach jesteśmy tak cesami, ale w lokalnych tradycjach troszeczkę się różnimy. Jeżeli to możemy, mamy możliwość poznać, to stajemy się bogaci, stajemy się, rzeczywiście czujemy, że te prawosławie jest jednym wielką rodziną, wielkim religią, która nas jednoczy.
1: Będzie jeszcze takie podobne wystawy innych krajów, co w planach?
2: Teraz pracujemy nad wystawą Czechy i Słowacja. Już jest w trakcie, można, jeżeli ktoś był, jeździł, ma jakieś zdjęcia, można wejść na nasz profil na Facebooku, na stronę internetową, znaleźć informacje o konkursie i wysłać zdjęcia i będzie wtedy można znaleźć swoje zdjęcia w albumie, czy też na wystawie.
1: Album Czarnogóry, gdzie można nabyć?
2: Nabyć można w sklepie cerkiew.pl na pewno, ale też można tutaj w Centrum Kultury Prawosławnej, zawsze jest dostępny. No i jeżeli będą jakieś wydarzenia, to wtedy w promocyjnej cenie.
3: Пленарна вистава «Кольори православ'я Чорногор'я» уже чекає гостей жихару Білостока просто під відкритим небом на площі каля Собора Святого Миколая. Експозиція доступна для усіх охочих, а однойменний альбом можна набити у Центрі православної культури. Проєкт реалізований при підтримці Маршалковської управи Подлажського воєводства і управи города Білосток.

Nabliżają się już od 18 godziny u Polski i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinał, jaki arychtuje się nie Władimir Lapcewicz. A sierot tychże nawinał budzi miż inszym i ab tym, że białoruska-rosyjska szpiona w Ukrainie osudzili na 15 godów zniewolenia. A ze Zjednoczonych Stanów Ameryki deportowali 71 gromadzian Białorusi za 2 gady. To tylko dwie znawinał, bolsz ich podrychtował i praczytaję wam użo raz dwie spalowej chwiliny Władimir Lapcewicz.

0: радио Ратфіла.
1: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.
2: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
3: На хвалях Белорусского радио «Рация» публицистичная передача «Мы бачим». С вами Анна Шайковская. «История церкви в Крынках». Такий заголовок моя найновейшая книга историка Веслава Харужага. Выдадена Белорусским культурным центром у Белостоку, Белорусским историчным товариством и православным приходом у Крынках. Первая презентация книги отбылась 18 вересня у Центра культуры у Крынках. Сегодня з Веславом Харужем паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю церкви ў Крынках. Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
4: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Уже збирався писати про Крынки, як кончав історичні студії у Белостоку. Думав про працю магістерську на цю тему, але кінчатково писав про громаду на Белосточчині. Ну і ця тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І проз цей час щораз більше знаходив і Крыніц, і появлялася больш крыніцы і ў інтэрнэце, ў літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі Крынак, прыходу праваслаўнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
3: Тэма царты ў Крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
4: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна, як заснаванне праваслаўнага прыхода, прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19 стагоддзя, шматгадовы настаяцел крынскай царквы, айцец Рыгор Пранеўскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, ці царква была ў Крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторія вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мове старарускай, ці можна сказаць стара беларускай, нам добра зразумелай.
3: З'явіліся таксама інфармацыі пра вялікі пажар, так, вялікая колькасць дакументаў згарэла. Маю на ўвазе пажару 1804 годзе.
4: О, так, так, быў вялікі пажар. Ноха дакументаў згарэла, таксама ікона, крынская ікона Прасвятой Багародзіцы, але многа дакументаў аднак ёсць захаваных, можна сказаць. Напрыклад, ёсць захаваны ў архіве дзяржаўным у Маскве дакумент з 1632 года, дзе пацвярджваецца каралом Владыславам IV prawy na dwie wałoki dla przychodu w Krynkach. Dalej jest wielmi obszerna wizytacja przychoda 1897. Jość tak samo z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy. Jość wizytacja z 1832, ale wiedziałem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stachodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chryścin z 18-tych stachodzia. Chryścin na pełno z od końca 18-tych stachodzia, że byli takie dokumenty metrykalne, ale jany nie zachowali się do naszego czasu. Pierachodna, że mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane już metrykalne knihy i ślubał, i chryścin, a 1885 roku.
3: Ja jeszcze wierną się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że ona była cudowna, ocalila ją u Sejnach.
4: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że trzeba szukać może u archiwie niejakim eparchialnym. No, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale naurad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
3: A historia taka, że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta sama ja ocalila u tym pożary i niejak sama ja przeniosła się u katolicki kościół u Sejny.
4: Tak, tak, pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stachodzi nastojaciel praniewski.
3: A kiedy jeszcze pro historię, pośla pożaru ta cerkwa była odbudowana ja, no nie zusim jakasne ja budowlane materiały i trzeba było je przebudować.
4: Tak, to pierwsza połowa 19 stachodzia, to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy, z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i poczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kanczatkowa była pobudowana, no wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tych gady, jaka ja staję po siąniaszny dzień i ciekawostka jest to, że w udzierżawnym archiwie u Harodni jest wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, że opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie byli koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, aż to car pobudował nam te cerkwy. Konkretnie każuczy pra budowy sioniaśniej cerkwy tej u 60-tych gady 19-tych stachodzia, ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 000 rublów. To no, wielki groszy. Dotacja dzierżawna to 2 000. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna dotacja. Cerkwa była zbudowana za chwiarą prycharzan, konkretna z kożnej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowana za groszy wiernikom. i można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
3: Pierwsza jest uświetna wojna bieżaństwa. Ja wyczytałam, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
4: Taki skład był w cerkwi, ale dosyć krótko istniał. Tam już to krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tam już to po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemion. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małeja Zierania. Dareczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się prato ja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to każu, 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Żykara nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniejsz 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzi, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzieje 40%. To wielmi wielkie straty.
3: U międzywojenny period szmat cerkwą, szmat przychodał, pakoki pamiętał od prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
4: Akurat u krynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a krynki byli samostojnym przychodom. Tamuż to po prostu heta było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej miarzy, że znaczna czastka żychara u samych krynak heta byli Żydy, Jaureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jaurejskie nasielnictwa było. Tak, że heta był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
3: Cerkwa u krynkach jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść w unię?
4: Tak, to on nie skazał. Nie ma na heta dokazał krynic, ale od początku 18. stulecia krynska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pro jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraźnie tam napisano, że to świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
3: Znaczy się, z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znowu prawosławna.
4: Tak.
3: U kniżce historia cerkwy w krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak samo historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
4: Tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasi aprotki, ludzi. I tamu jest wielmi obszerny aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych przodków, tomuż to od 18 XVIII stagodzia jest padania do końca XVIII stagodzia jest padania z proświszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca XVIII stagodzia całuje się mi z dziećmi. I to jest nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jest spiski wszystkich przycharzan, wszystkich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta z jakiej siemi pochodziła, jaka miała proświszcza, kiedy był ślub, służąctwa, tak że mnoha to można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany, plus u kniżcy wielmi mnoha tabela, gdzie jest dadzenia demograficznie, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jako hopoł, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeureją. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturu. I tak sama religijność od XVI stagodzia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od XVI stagodzia po dzisiejszy dzień. A wiedzę, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żyjemy, jak nam żywieca i czy na przykład jest przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
3: Tak, że możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bolsz to sam te region za Kolszczynę wielmi bogate jość nasielnictwa i prawosławna je i katolicka je jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bogata ja fotografiami.
4: Tak, jość i dokumenty wielmi czytelne ja od XVIII stagodzia na drukowany ja u kniżcy. No mają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki, oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pieroblany ja przez AI, od początku XX stagodzia, gdzie jest ziemi kryńskie z tego periodu spierad pierwszej wojny. Zdymki archiwalne, miż wojenny, ciekawy. Tak, że jest to ochladać dodatkowo w aneksach, jest fotografii wszystkich krzyżów z terytorii przychoda i wszystkich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali przycharom konkretnych wiosek, tak do końca XVIII stagodzia, początku XIX. Niemal każda wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował te kamieni. Tak, że jest to ohladać. Ale jeszcze chcę wskazać, dodać, że z Krynak i kryńskich wakolic rodam jest mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody. Z takich ludzi, konieczna trzeba skazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu. No, poeta, piśmiennika, jak na przykład Piotruś Makal, Sokrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzyku do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, Krynczania.
3: A Wiesław, chorusze związane z krynkami, z Sokolszczyny?
4: Tak, tak. Ja sam narodził się u krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u krynkach, kiedy radził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje protki związane z wioskami w okolic krynak. Najmniejszy at 18-stochodzie. Wywiał radowod swój at końca 18-stochodzie.
3: Także to chyba było podarożże genealogiczne, je można skazać.
4: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawili się genealogia i mnoha, że to można dowiedzać się nawet pra siebie.
3: Tak. Także to zapraszam do lektury. A kiedy ktoś ci będzie jechać ją nabyć, tę książkę, gdzie może nabyć jej?
4: Wydawcami książki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Prychod u Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Także to w wielmi mnohych miejscach można kupić. Jak wiedziałem, już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A. I ta kniharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 18. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnohych innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
3: Także to zapraszam jeszcze raz do znajomstwa z tej kliniczką i dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.
5: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
6: Перше трансгранічне радіо FM.
7: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська Радіо Рація.
8: Білоруська Радіо Рація пропонує
9: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гринівського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
8: Білоруська радіорація пропонує.